0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9. Più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
5: Scout di Vercelli?
4: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
5: E avete dei contatti?
4: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
7: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
8: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Radio 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
9: Krievijas karš pret Ukrainu turpinās, un mēnesi pēc mēneša atstāja aizvien dziļākas pēdas vidē. Kahovkas dambja sagraušana 2023. gada jūnijā vairoja dabai nodarīto kaitējumu, kā arī pievērsa starptautiska mēroga uzmanību kara ietekmē uz vidi. Šajā raidierakstā uzzināsi vairāk par augsto cenu, kādu šajā konfliktā maksā vide. Kopš agresijas sākuma 2014. gadā un jo īpaši kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī, šis konflikts ir ne tikai prasījis tūkstošiem upuru, izraisījis bēgļu krīzi un satricinājis ekonomiku, bet arī būtiski kaitējis videi. Krievijas karš ir atstājis dziļas rētas Ukrainas dabas ainavā. Uzbrukumi rūpnieciskajām teritorijām ir izraisījuši augstu gaisa, ūdens un augstnes piesārņojumu, pakļaujot cilvēkus toksiskām ķimikālijām un piesārņotam ūdenim. Karš ir negatīvi ietekmējis arī Ukrainas bagātīgo biodaudzveidību. Meža ugunsgrēki, meža izciršana, sprādzieni un nocietinājuma būvniecība kaitē savvaļas dzīvniekiem un iznīcina dabiskās dzīvotnes, tostarp biosfēras rezervātos un nacionālajos parkos esošās aizsargātās dzīvotnes. Bažas par drošību ir vairojušas arī apšaudes ap Zaporižas kodola elektrostaciju, lielāko šāda veida objektu Eiropā. Saskaņā ar Ukrainas vides aizsardzības un dabas resursu ministrijas sniegto informāciju, no kara sākuma līdz 2023. gada jūlija vidum Krievijas iebrukums videi nodarījis kaitējumu, kas atbilst aptuveni 53 miljardiem eiro. Apvienoto nāciju organizācijas vides programmā tiek vērtēta kara ietekme uz Ukrainu. Programmā uzsvērts, ka Ukraina saskaras ar dažādām krīzēm, kas saistītas ar ķīmiskām vielām, munīciju un militāro aprīkojumu, dažādu piesārņojošo vielu klātbūtni un kaitējumu, kas nodarīts svarīgākajai infrastruktūrai, kā arī pilsētu un dabas teritorijām. Karš arī kaitējis lauksaimnieciskajai ražošanai Ukrainā. Tas skar ne tikai pašas Ukrainas ekonomiku, bet ietekmē arī pārtikas nodrošinātību visā pasaulē. Fiziska degradācija, plašs ķīmiskais piesārņojums no mīnām un skartajiem rūpniecības objektiem, kā arī eksplodējusī munīcija, tas viss ir smagi ietekmējis miljoniem hektāru Ukrainas lauksaimniecības zemes. 2023. gada 6. jūnijā Krievijas spēki iznīcināja Kahovkas dambi, kas bija lielākais Ukrainā. Daudzi nosodīja dambi sagraušanu, nodēvējot to par ekocīdu un par smagāko vides katastrofu Eiropā kopš Černobiļas. Katastrofālie plūdi apludināja tūkstošiem hektāru zemes, laupot dzīvību desmitiem cilvēku un piespiežot tūkstošiem cilvēku apmesties citviet. Plūdu dēļ nebija pieejams dzeramais ūdens un tie noveda pie apūdeņošanas sistēmu sabrukumu. Dabā nonāca vairākas tonas piesārņotāji. Šīs piesārņojušās vielas ieplūda Dņeprā un pa to Melnajā jūrā, kas apskalo sešu valstu, tostarp Rumānijas un Bulgārijas krastus, un ir savienota ar vidusjūru. Tas ietekmē jūras ekosistēmas minētajā reģionā un arī citās valstīs. Dambja iznīcināšana ir arī vairojusi bažas par Zaporižas kodolspēkstacijas drošību, jo dambas bija galvenais cesēšanas ūdens piegādes avots. Jānorāda gan, ka pastāv arī alternatīvi avoti. Ukraina vēlas, lai Krievija atlīdzinātu par nodarītajiem zaudējumiem, tostarp arī par kaitējumu videi. Kopā ar starptautiskajiem partneriem Ukraina meklē veidus, kā nodrošināt, lai Krievija tiktu saukta pie atbildības. Ekocīds kopš 2001. Gada ir iekļauts Ukrainas krimināla kodeksā kā noziedzīgs nodarījums. Tomēr daudzi uzskata, ka lieta būtu jāizskata starptautiskā līmenī, lai liktu Krievijai pienācīgi uzņemties atbildību un atlīdzināt zaudējumus. Taču neviens no zaudējumu atlīdzināšanas veidiem nav vienkāršs. Process ir sarežģīts un nebūt nav viennozīmīgs. Līdzīgu precedentu ir ļoti maz. 2023. Gada janvārī Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par tribunālu izveidi pret Ukrainu vērstā agresijas nozieguma iztiesāšanai. Rezolūcijā arī atzīta saikne starp karu un ilgtermiņa kaitējumu dabiskajai videi un klimatam. Eiropas parlamenta deputāti šajā rezolūcijā arī pauduši atbalstu ANO ģenerālās asamblejas ieteikumam izveidot starptautisku radīto zaudējumu reģistru. Tajā diktu dokumentēta informācija, ko izmantot nākotnes reparācijām par kaitējumu dabiskajai videi un klimatam. 2023. Gada jūnija vidū Eiropas parlaments pieņēma vēl vienu rezolūciju par Ukrainas ilgtspējīgu atjaunošanu. Parlamenta deputāti nosodīja Kahovkas dambi sagraušanu un uzsvēra, ka šāda Krievijas rīcība ir izraisījusi ekocīdu un ir uzskatāma par kara noziegumu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast mūsu tīmekļa vietnē.
1: Jeśli jesteś młodym twórcą, wykonawcą, filmowcem lub pisarzem, to ten podcast jest dla Ciebie. Zastanawiasz się, w jaki sposób Unia Europejska może wesprzeć Cię w realizacji pomysłu artystycznego? W takim razie zapoznaj się z programem Kreatywna Europa, unijnym programem wspierania kreatywności. Dysponuje on budżetem w wysokości prawie 2,5 miliarda euro. Celem programu jest ochrona, rozwój i propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Program wspomaga sektor kultury i sektor kreatywny, a w szczególności branżę audiowizualną w odbudowie po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Wspomaga wysiłki, by dziedziny te stały się bardziej inkluzywne, cyfrowe i zrównoważone środowiskowo. Niezależnie od tego, czy malujesz w Paryżu, komponujesz w Kownie, czy tworzysz choreografię w Kopenhadze, program Kreatywna Europa jest dla Ciebie. Jak działa program? Na program Kreatywna Europa składają się trzy główne komponenty: media, kultura i komponent międzysektorowy. Przyjrzyjmy im się bliżej. Zacznijmy od mediów. To wsparcie dla europejskiego przemysłu filmowego i audiowizualnego. W poprzednich latach ze środków tych finansowano budowanie potencjału, a także szkolenia dla specjalistów z branży audiowizualnej w ramach warsztatów edukacyjnych Film Spring Open w Krakowie. Wsparcie otrzymały również festiwale filmowe, takie jak Międzynarodowy Festiwal Filmowy Indie Lisboa i Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych CineDoc Tbilisi. W ramach komponentu media promuje się projekty o wymiarze europejskim, których celem jest wsparcie współpracy międzynarodowej, mobilność i ekspansja na rynki poza granicami państw. Ponadto w programie położono nacisk na wykorzystanie nowych technologii i inicjatyw, które sprawią, że europejski przemysł audiowizualny będzie bardziej zrównoważony pod względem środowiskowym. Jeśli studiujesz na kierunku filmowym, jesteś twórcą gier lub scenarzystą, dzięki funduszom z komponentu media możesz dotrzeć do większej liczby odbiorców, także za granicą. Komponent media dzieli się na cztery klastry finansowania: wsparcie treści, biznesu, publiczności i polityki. Klaster treści koncentruje się na działaniach, które pobudzają współpracę transgraniczną między producentami i twórcami treści. Stymuluje również innowacje w zakresie treści, modeli biznesowych i technologii. Wspiera koprodukcję i rozwój wielu projektów, między innymi treści telewizyjnych i internetowych, gier wideo i doświadczeń immersyjnych. Klaster biznesowy natomiast promuje innowacje biznesowe, talenty i potencjał wzrostu w całym europejskim przemyśle audiowizualnym. Inicjatywy w ramach tego klastra mają pobudzić uczenie się i wymianę wiedzy, aby sektor artystyczny mógł wyjść poza granice państwowe. Każdego roku w ramach programu szkoli się niemal 2,5 tysiąca specjalistów, przede wszystkim w zakresie umiejętności mentorskich, a także umiejętności cyfrowych i ekologicznych. Jednocześnie komponent media co roku wspiera dystrybucję ponad 300 utworów audiowizualnych za granicą. Trzeci klaster koncentruje się na publiczności i wspiera innowacyjne sposoby angażowania odbiorców, zwłaszcza młodych widzów. Podczas pandemii COVID-19 dynamicznie rozwijały się platformy cyfrowe. Klaster publiczności pomaga przemysłowi audiowizualnemu wykorzystać możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa. Jego celem jest zwiększenie liczby widzów w salach kinowych i na różnych platformach oraz dostosowanie się do nawyków publiczności związanych z oglądaniem filmów. Klaster obejmuje inicjatywy takie jak edukacja filmowa, tworzenie napisów do treści kulturowych oraz wsparcie sieci kin europejskich. Ostatni klaster wspiera politykę i zapewnia wspólne podejście polityczne we wszystkich krajach Unii. W tym celu prowadzi się rozmowy o regulacjach, analizuje przepisy dotyczące produktów audiowizualnych i trendy na rynku, a także prowadzi konsultacje i kampanie informacyjne. Drugi komponent programu, kultura, obejmuje sektory kultury i sektor kreatywny, oprócz sektora audiowizualnego i filmowego. Dotyczy to muzyki, literatury, architektury, turystyki kulturalnej, a także sztuk widowiskowych i wizualnych. Przede wszystkim oferuje finansowanie wspólnych projektów w różnych krajach. Tak więc, jeśli studiujesz sztuki teatralne w Trieście i chcesz współpracować z innymi artystami w Atenach i Aarhus, to właśnie komponent kultura programu Kreatywna Europa jest dla Ciebie. Można z niego sfinansować inicjatywy, które nagradzają jakość i kreatywność w dziedzinie kultury, na przykład nagrody literackie, muzyczne, architektoniczne i inne, a także programy mobilności. Oznacza to, że możesz ubiegać się o pomoc w organizacji zagranicznego wyjazdu i znalezieniu pracy za granicą, zyskać nowych odbiorców i uczyć się od innych. Możesz na przykład zgłosić się do programu Culture Moves Europe. To inicjatywa, która zapewnia dotacje na mobilność artystom i osobom zawodowo związanym z kulturą we wszystkich 40 krajach programu Kreatywna Europa. To swego rodzaju program Erasmus. Możesz podróżować, odbyć rezydencję artystyczną i nawiązać wyjątkową współpracę. A tak, o możliwościach, jakie program Culture Moves Europe ma do zaoferowania, wypowiada się Katie Lowry, wspólna szefowa biura programu Kreatywna Europa w Irlandii.
10: I If you want to develop your...
1: Jeśli chcesz rozwijać swoją działalność jako artysta lub działalność swojej organizacji na poziomie międzynarodowym lub europejskim, jest to naprawdę dobre narzędzie. Z jego pomocą można przetestować różne modele działalności i partnerstwa. Można odbyć rezydencję lub trasę promocyjną. A to wszystko w elastyczny i bezpieczny sposób. Jeśli chcesz rozwijać swoją pracę w dziedzinie sztuki, to może być dobry punkt wyjścia. Trzecim komponentem kreatywnej Europy jest komponent międzysektorowy. Wspiera on innowacje, współpracę między sektorami artystycznymi i dostosowanie się do ery cyfrowej. Finansuje się z niego na przykład inicjatywy takie jak Creative Innovation Labs, czyli Laboratoria Innowacji w Sektorze Kreatywnym. Służą one szukaniu wspólnych i innowacyjnych rozwiązań na wyzwania, przed którymi stoją kultura i branża kreatywna. Program ten finansuje projekty, które łączą kreatywność z technologią lub różne formy sztuki. Na przykład, jeśli w swojej pracy łączysz teatr i wirtualną rzeczywistość, sztuczną inteligencję i muzykę lub gry i literaturę, to ten program jest dla Ciebie. Jak wziąć udział w programie? Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, młodym twórcą czy profesjonalnym artystą, możesz zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, bądź na bieżąco i zapoznaj się z zaproszeniami do składania wniosków. Europejska Agencja Wykonawcza do Spraw Edukacji i Kultury regularnie publikuje zaproszenia do składania wniosków w internecie. Do programu mogą zgłosić się osoby, grupy i organizacje. Na stronie internetowej agencji możesz znaleźć wszystkie informacje, dzięki którym będziesz mieć szansę zrealizować swoje pomysły. Po drugie, skontaktuj się z nami. Biuro Programu Kreatywna Europa w Twoim kraju udzieli Ci wskazówek, które pomogą Ci zrozumieć kryteria udziału w programie, napisać przekonujący wniosek i stać się częścią sieci potencjalnych partnerów w całej Unii. I po trzecie, nie bój się mierzyć wysoko. W programie Kreatywna Europa chodzi właśnie o nieszablonowe myślenie i przełamywanie schematów. Twoja praca łamie standardy, przekracza granice lub łączy społeczności? Jesteś w dobrym miejscu. W 2024 roku w wywiadzie dla stowarzyszenia non-profit Fedora Judith Witkok, kierowniczka działu Kreatywna Europa w Komisji Europejskiej, tak mówiła o misji programu. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Program Kreatywna Europa to coś więcej niż samo finansowanie. To deklaracja, że kultura się liczy, że Twój głos ma wartość i że Europa inwestuje w swoją kreatywną przyszłość. Chodzi o wspieranie talentów, ochronę różnorodności kulturowej i wspomaganie rozwoju kreatywnych pomysłów ponad granicami. Jeśli więc szkicujesz, piszesz, śpiewasz lub programujesz swoje kolejne arcydzieło, wiedz, że jesteś częścią społeczności twórców, która rozciąga się na całą Europę. A Unia jest gotowa Cię wspierać. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę internetową programu Kreatywna Europa lub skontaktuj się z lokalnym biurem programu Kreatywna Europa. Następna szansa może czekać na Ciebie tuż za rogiem. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
11: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
12: Quando torno a casa vorrei...
13: Stare zitta e muta.
12: Al lavoro...